0: przeżyć wiecznie, I could umrzeć. Zotry nam każdą słzy.
1: Počúvate nočné ozvenie.